Wakafu aƒetɔ. Wakafu aƒetɔ. Míate wɔ nyuie ɖeawo me. Egbe ye nye taƒoƒo na GCK le wotrisiatɔ me. Amen. Le nu si ke ne Mawu wɔ egbe ni miate ma wɔ nyuie awu ma wakafu aƒetɔ na nukunu kple nu gã sue si ke Mawu wɔ. Mi gblɔ ame gã aɖe nam eye zã ya me la edza nye nukunu ƒe zã. Luka tawui asieke kpukpui blatɔ̃ vɔ adrelia. Luka tawui asieke kpukpui blatɔ̃ vɔ adrelia eye esi wògógó le o amitoa dzi la, ameha gbogbo aɖe nusrɔ̃lawo le dzidzɔ kpɔm eye wo kafu Mawu kple egbe sesẽ le nusẽdɔ siwo katã wokpɔ la ŋuti. Nenema ba nɔ le mía dome. Ale si mawɔ nusẽdɔwo le teƒe sia la, mase míaƒe amen. To míatɔ gbɔgbɔmetɔ la dzi, nukunu gãgãgãwo va me le teƒe sia, mase amen. Eye le zã ya me la, wo nukunu la mato ŋuti wo ava yi o. Mebe wo nukunu la mato ŋuti wo ava yi o. Mawu ƒe ŋusẽ kple Mawu ƒe amisisi le míatɔ gbɔgbɔmetɔ la dzi la aka si wo zã ya me. Eye to amisisi la ƒe zɔ̃ɖeɖemea kɔkutsi akɔkutsi la ŋe viviti me ƒe ŋusẽ dɔ ɖe sia ɖe dome la gblẽ. Nu sia nu si ke mekpɔ xɔxa ɖe o egba la xɔtɔwa. Mina míatsi atsitre ne míado gbe ɖa. Mawu gã mi de akpe na o. Mi kafo le ale si le dzi mi kpɔ le esi mi dze takpekpe ya gɔme le akuɖagbe. Nukunuwo gbagbã ɖi. Ewɔ nu gã dzɔatsuwo na mi. Ŋutikɔkɔe kafukafu katã mi tsɔnɔ le dziƒo bo le Yesu ƒe nukɔ me. Ŋkeke gbã mi kpɔ wo nukunu. Ŋkeke via mi kpɔ wo amedomenɔnɔ. Ŋkeke tɔa mi kpɔ wo asikame wo ŋusẽ kple wo nukunu dɔyɔyɔwo. Mawu va se ŋkeke ne atɔ̃ eye egbe si ne nye ŋkeke ade si ne takpekpea ƒe nuwuwu me la, aƒetɔ mi do gbe ɖa eye mi xɔe se be mía dometɔ siwo katã va fia alo ame siwo le mɔdzi gbɔnɔ mi ma gbogbo ayi aƒeme ɖeka ŋkume wo le Yesu ƒe nukɔ me. Abe ale si ke le wo dɔ la zam ŋusẽtɔe míatɔ gbɔgbɔmetɔ la zã ya mea agaze ŋusẽtɔe eye fukpekpe ɖe sia ɖe si ne va teƒe sia la aɖewo ɖa le Yesu ƒe nukɔ me. Wo amisisi kple wo ŋusẽ geɖe nanɔ eya ma dzi. Akpe na wo fofo labe mi nya be le ɖo ŋuti na mi le Yesu ƒe nukɔ me mi do gbe ɖa le. Amen. Mía dzi ha atso míaƒe takpe la me. Nusẽ le ʋu la me ɖe la vɔ tso nu vɔ ƒe agbawo tea. Nusẽ le ʋua me. Nusẽ le ʋua me ɖe la ɖu vɔ̃ɖitɔwo dzia. Nukunu nusẽ le ʋu la me ɖe la vo atso wo nudzodzro kple dada mea. Nusẽ le ʋua me. Nusẽ le ʋua me va na nukɔklɔ le Karvari. Nukunu nusẽ le ʋua me ɖe la foyi tsitsi wu detsifua. Nusẽ le ʋua me. Nusẽ le ʋua me elabena nusẽ nu vɔ̃ boye ƒe nusẽ eye agbe va elabena nukunu wɔ nusẽ le ʋua me ɖe la wɔ subɔsubɔ na Yesu fia la. Nusẽ le ʋua me. Nusẽ le ʋua me
ɖe la nɔ agbegbe sia agbe le eƒe ŋkume hena hadzidzia elabena nukunu ŋusẽ le ʋua me. Ŋusẽ nukunu wɔ ŋusẽ le alevi la ƒe ʋua me. Ŋusẽ nukunu wɔ ŋusẽ le alevi la ƒe ʋu xɔasi la me.

Amen. Wa kafu apetɔ gã, be wa kafu apetɔ enye gbedodoɖa ɖe xixia me dukɔwo ta, eye hafi miado gbe ɖa, miakpɔ nu si Biblia gblɔ na mí. Ne si mi va fia tso akuɖagbea, Mawu nyo dɔme na mí. Eya ta ehia be miakafu aƒetɔ, ehia be miado aƒetɔ la ƒe nukɔ ɖe dzi. Biblia gblɔ na mí, ebe luʋɔ nye kafu Yehowa kple nu siwo katã le menye la, mikafu eƒe nukɔ kɔkɔe la. Eya ta miakafu aƒetɔ ɖe yayra siwo katã mi xɔ tso esime mi dze gɔme tso akuɖagbe. Eye nenye be le akpedage na Mawu, ye le kpɔ dzidzɔ ale be la ɖe akpedada fia gblɔ be aƒetɔ mi da akpenɔ ale si le dze gɔme kple mi tso kuɖagbe hele miayram va se ɖe egbe ŋkeke mamlɛtoa dzi. Kɔ gbe dzie na kafu aƒetɔ, miakafu aƒetɔ. Enye yeyi be miakafu eƒe nukɔ kɔkɔe la. Aƒetɔ la enyo na mi hafi miayi ɖe gbedodoɖa dzi le dukɔwo, dɔyɔ na dukɔwo. Miada akpe ne Mawu ɖe nu si bowɔ le miaƒe agbe me. Ɖe miaƒo nu tso agboxɔ ŋutsi, ame geɖewo tsɔ ƒe agbe na Kristo. Dɔyɔyɔ ɖe ame geɖewo xɔ dɔyɔyɔ. Miakafui, miakafu aƒetɔ ŋkɔ. Edze be miakafui, miade akpe nɛ, miade akpe nɛ, miade akpe nɛ. Ame si netsɔ wo vodadɔ katã keawo, eye woda agbe le wo dɔlelewo katã nu. Ya te miakafui ɖo, da akpe nɛ. Kafi da akpe nɛ, kafu aƒetɔ ƒe nukɔ. Elabeni le kpɔnukunu bubu, le xɔ ŋutifafa, le xɔ dɔyɔyɔ, le xɔ agbexɔxɔ, le xɔ katutu. Miakafu aƒetɔ, miado aƒetɔ la ƒe nukɔ ɖe dzi. Elabe ewɔ nukunu gãwo le mía dome. Miakafu ye ƒe ŋkɔ agblɔ be akpe na wo, akpe na wo, akpe na wo, akpe na wo aƒetɔ, akpe na wo aƒetɔ. Elabe ewɔ nu gãwo na mí, miakafui. Ɖe ale si be zãi ƒe dɔla la bena wòyra mí, miakafu aƒetɔ la ƒe nukɔ. Aƒetɔ le ɖo wo gbedoɖɔ katã ŋuti, do gbe ɖa na kafui. Kafui ye ƒe nukɔ kɔkɔe la ɖe nu siwo katã be wɔ na mí la ŋuti. Woɖi akpedada fiẽ, eye eva me, eva me, eva me, eva me. Biblia gblɔ le Kronika ƒe agbalẽ velia ta adre, eye le kpokpoʋi enelia me, enye kpokpo si mía katã mi nya nyuie. Kronika ƒe agbalẽ velia ta adre kpokpoʋi ene, ebena eye nye dukɔ si ŋuti woyɔ nye nukɔ ɖo la bɔbɔ eɖokui. Wodo gbe ɖa eye wodzi nye nukume, eye woɖe asi le woƒe mɔvɔwo ŋuti la. Ekema masi le dziƒo, eye matsɔ woƒe nu vɔwo ake wo, eye mayɔ dɔ woƒe anyigba la. Lia ta miado gbe ɖa na dɔyɔyɔ na anyigba dzi dukɔ katã le xixia me godo. Miate ma ɖi ɖa se kple mi nɔvi tu nɔvi nyɔnu, bena ne mi le ŋku ɖe ame siwo si ke ne trɔ dzime le miaƒe dukɔ me le xixia mea, miade dzesi bena ame ʋɛ aɖewo koe. Lia ta miado gbe ɖa na gbɔgbɔme dɔyɔyɔ. Mawu na yɔ dɔ míaƒe dukɔ la, gblɔ be amen. Mebe Mawu na yɔ dɔ míaƒe dukɔ la, ame siwo katã keke ne nu vɔ tsɔ wo de gadza me. Míado gbe ɖa bena Mawu dɔyɔlɔ ƒe Mawu kasi woƒe dzi, gblɔ amen. Mawu kasi woƒe dzi, eye nafɔ wo ɖe tsitre, gblɔ wo va gbexɔxɔ me. Ke wo nue na ƒo nu ne aƒetɔ le gbe dam, o hiã ne agbexɔxɔ be dɔyɔyɔ. Do gbe ɖa Mawu ŋusẽ katã tɔ, mele lɔlɔ̃ bena ame aɖeke natsrɔ̃ ɖe. Lia te na be dɔ eƒe tenuvi la ɖa bena wòava ku le xixia me katã ta. Meta do gbe ɖa bena Mawu ŋusẽ katã tɔ na yɔ dɔ xixia me dukɔwo katã. Ame geɖe ale si le nu vɔ me, ame siwo le trotrom le nu vɔ me, ame siwo abosam bla,
wo le afi ma le subu abo sam nɔviwo hia ne míaƒe gbedoɖa le xixia me míaƒo nu ne aƒetɔ le gbedoɖa mawu ne le wo na dzimetɔtrɔ mawu ne le wo na dzimetɔtrɔ woƒe nukuwo ne ʋu ale bena woate ma aƒu du ava mawu ƒe alevi la gbɔ woaƒu du ava mawu ƒe alevi la gbɔ dogbeɖa ƒonu ne aƒetɔ le gbedodoɖa me dogbeɖa wole nu manyamanya me míaƒo nu ne aƒetɔ le gbedodoɖa me bena mawu nayɔ dɔwo mawu na kasiwo si le le gbea do ɖe nane le dzɔdzɔm ɖe wo dzi vɔ lo nu gã aɖe le dzɔdzɔm ɖe woa dzi vɔ wole du sim va mawu gbɔ bena mawu ɖem tso nu vɔ me wo gbedoɖa ele didiƒe yim bobobo le xixia me ne miagblɔ ne aƒetɔ bena ame siwo si ne le nu manyamanya me wole abosam ƒe asi me kple dekɔnu subɔsubɔ le afia kple afi me miado gbe ɖa mawu ne dzi wo kpɔ mawu na ʋu woƒe nuku kɔnyini subɔlawo wole fi me trɔ̃subɔlawo míaƒo nu ne aƒetɔ le gbedodoɖa me biblia gblɔ be yehowa mele wɔ blewu le yeƒe nugbedodowo dzi me o abe ale si ame aɖewo bunɛ blewo wɔ la ene o ke elabena egbɔa dziɖi blewu na amewo katã le esie mele lɔlɔ̃ ame aɖeke natsrɔ̃ o ke boŋu la bena wo katã woava dzimetɔtrɔ gbɔ la ŋutsi gblɔ amen emenyi míaƒe gbedodoɖa míado gbe ɖa bena kawo ne ƒu du va amawo gbɔ hena dzimetɔtrɔ xixia me ƒe dukɔwo kpata keŋkeŋ mawo kasiwo nu ɖekaɖeka ame siwo kpata keke nye amegbetɔ dziwo kpɔ wo hia ne gbɔgbɔme dɔyɔyɔ ponu ne aƒetɔ le gbedodoɖa me míaƒe gbedoɖa aɖewo tso vɔɖitɔ la ƒe asi me do gbe ɖa da kpe ne mawo be ye le gbe dom ɖa da kpe ne mawo be le gbe dom ɖa gblɔ ne aƒetɔ be aƒetɔ ɖewo viwo ɖewo dukɔ siwo le babla me la eye mawu la awɔe eye mawu aɖo míaƒe gbedodoɖa nu mele lɔlɔ̃ bena ame aɖeke natsrɔ̃ la le ya ta la míaxɔ nya ɖe akɔ le wo ta míaƒo nu ne aƒetɔ míaƒo nu na aƒetɔ míaƒo nu na aƒetɔ le woƒe dzimatrɔmatrɔ ƒe metsonua nu geɖe le gbegblẽm le xixia me wole amewo wum le afia kple afi me emo katã le me vam le esi dukɔ metrɔ dzimo tae gake nenye be woxɔ kristo la wo maganɔ amewo ƒe agbe trɔm o do gbe ɖa gbɔgbɔmedɔyɔyɔ mawu na yɔ dɔwo mawu na tukawo tso vɔɖitɔ la ƒe asi me biblia gblɔ be ya yɔ do anyigba la ame aɖewo le xixia mea wo le hiã me le xixia me godo wole ahedada míado gbe ɖa bena agbegbɔgbɔ na gẽ ɖe dukɔa ƒe eganyawo me bena mawu na yra xexia me dukɔ kple ega bena woate ma ale ŋku ɖe woƒe hiahiãwo gbɔ bena woate ma subɔ mawo kple yayra si mawo tsɔ yra wo la míado gbe ɖa esi mawo yɔ dɔwo le gbɔgbɔ me la nenema ke le nutsila me la mawu na yɔ dɔ xixia me katã amewo le kukum le dɔwua me ta amewo le kukum le ahedada ta míado gbe ɖa la bena ɖe agbegbɔgbɔ nenɔ ega nyawo me le xixia me le dukɔ katã me mawu na wɔe míado gbe ɖa mawu le wo gbedoɖam ɖo dɔyɔ le vava dɔyɔyɔ le vava ahedada le ƒote agbalẽ dzo le xixia me katã mawo le ɖo gbedoɖa ma ŋutsi gbɔgbɔmedɔyɔyɔ
nutilam doyoyo mia dogbeda eye mao ele do mia begbedo da nuti le yesu penu come mi dogbeda le amegande nenye bele kwese bena jipo mau do mia begbedo da ntia de mia tagblo amesi adisesi Nenye bele kwese, bena duko ho doyo yole bogbomola, minami agblo amesi adise sinye. Nenye bele kwese, be agedada e jole miyabe duko mole hiki ya mkata, masa amesi nukpekpe gandele. Biblia agblo, bena de, e woye pe subola wo jopa de, miyadok beda le miyatok bogbomota, enye miyatok bogbomoto. Mia bia peto bia peto zanya mia na bena wonu san ne noye pa agbeji esi wa wo sedede ma una de megbe ne ipenyala dogbeda leta paulo be mi dogbeda le mia ta mia dogbeda la mosie ma o tian le mia pa jijime ya ma o le zen Chikpo le fia yin la fike men ke la peto ponya la glon mi a dog bada le ta. Le yeso pe nou kome mi dog bada le. Ma ou nou so katato. Mi vak bowe o a peto. Dog bada le du kolata le kikia me katan. Esi. Le globe. Ne ipe du kolata bobo edukwi. Eye wa bo wa de wa de klo wa trochi mo to pen fom eye wa yo ila ya tona o apeto mi le gbedum da le hihia me godo yo do hihia me katan le yeso penu come be blanche le hihia me amo le kukum abe kuklo viene amo le fukpem le agadadata amo mo nyanu ke wa gawo o Gakele simi dogbeda egbala. Ela bena ka katutu vana o. Ela be a blode vana o. Apeto mi kwese. Bena mi anu agbe mi akboe. Agbe gbogbon shen. Kena va du kokata di le yesu penu kome. Amo le jimetron. Amo le kponu. Le me vano. Peto mi kwese be le we. Le yesu penu kome. Na wo subola sineyo le djijima siyama eye ne le ezam apeto bena wa tema damwa choupe blabla ome choupe nouvome apeto me dogbeda bena ekbe nike kemam lentor ne takpe peya na bena wami shishi akpave na nwe dile yesupe nou kome Amos nyasa nyasa adultwe pe numela na na de popo amo na khudan de popo amo na yodo amo apeto do pe nyasa jile yesu pe nu kome musike mi mo popo ola mi le po gegba eye mi atro ya pe mo kle jicho le yesu pe nu kome ape na o

do nyateƒe le nukɔŋuŋlɔa me. Nane le fu de no le agbea mea. Nane le fu de no le agbea me. Egbe nyi ta kpekpea ƒe ŋkeke mamlɛtɔ. Nɔ dzesi deme kuxima le wò agbe me ɖo le dzodzo ge zãya me. Ne le bui zãya mea, le bui le bonu geɖe lo. Ta kpekpea ƒe ŋkeke mamlɛtɔ. Nukɔŋ lɔ miwɔe kaba va ne yi le ɖoɖo nu. Ŋgba nɔ kpakpakpla dzi be yayi aƒeme o. Nu yi dzi le lia kpɔ gbɔ be le xɔe, xɔe zã ya me. Le Afrika yo, le Asia, fisiafi si ke mi le gbenye sã lia. Yahia ma kpɔ gbɔ be woɖi ɖe azã ya me eye nye wò mɔnukpɔkpɔ wò asinukpɔkpɔ.

bia enɔ sinya tso ƒe akpe ve bla vevɔ ɖeke ŋgbe ma va gba aba dida sia tso mawo ƒe ŋuti kɔkɔe si ke ne le daɖikumui ƒe agbe dzi akpe mawo ne yra mi kakaka hadzilawo mitsɔ ɖe va ne mi ŋutsu ne dida sia mikpɔ be atike wɔ dɔ le dzi leba ɖia dzi gake mawo ƒe amea ƒe gbedoɖa exɔ yi be dɔyɔ dzi se eye be xɔ dɔyɔ blibo aɖe yi ke medro va xɔtonua etrɔ yi eme eɖi ɖa se na mawo ƒe ŋuti kɔkɔe wakafa aƒetɔ.